0: Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. I dzieci się łasotały. Przysłem u Bośka Leśnego.
1: Do Leśnego idź.
0: Babka zasyła wilkowi brzuch.
2: Nie.